kładą uczucia i dumani rucze. Naj lampadu rozule, nantał mogampa. Dolce di